kaj božga, delat ne znal. Ful cool, žur, špon, fans in mislim, too much. Mi smo ful.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop Dead.
3: Kapris.
4: Poletje je zakon.